0: jesteśmy.
1: Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.

0: Piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk. Opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w superpensję, by co miesiąc dostawać 10 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
0: Więcej na cks.kalisz.pl.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: Piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Danio, tutaj jest 100 krotka.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Przed nami raczej chłodny początek weekendu. Sobota z temperaturą maksymalną w naszym regionie do 21 stopni. Ale to dopiero po południu. Teraz tylko około 15 i sporo chmur. Według synoptyków duże zachmurzenie do południa, a po południu szansa na sporo przejaśnień. Sobota raczej bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Premier daje ultimatum resortowi zdrowia, żąda zmian w systemie. Bez przełomu, choć życzliwie, rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Fala kieszonkowców w Rzymie, uważajmy w tłumie i w pojazdach komunikacji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Donald Tusk dał ultimatum resortowi zdrowia. Jeśli do wtorku nie będzie satysfakcjonujących rekomendacji reformy systemu, będą konsekwencje personalne. Premier deklaruje, że chce skończyć z patologiami w szpitalach, powoływaniem się na wpływy, omijaniem kolejek czy pazernością niektórych lekarzy.
5: Zwracam się też do reprezentacji środowiska lekarskiego, do izby, żebyście pomogli naprawić ten stan rzeczy. Nie szukali konfrontacji. To jest w interesie pacjentów i w interesie lekarzy.
4: W przyszłym tygodniu lekarze mają się spotkać z minister zdrowia w sprawie górnych limitów czasu pracy. Bez przełomów napiętych w ostatnim czasie relacjach polsko-ukraińskich wczoraj spotkali się szefowie dyplomacji obu państw, by porozmawiać o szansach i sposobach na wyjście z impasu. Radosław Sikorski powtórzył, że liczy na to, że Ukraina nie będzie gloryfikować zbrodniarzy z UPA.
6: Dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki, a w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest.
4: Andrzej Sybicha po spotkaniu zapewnił, że Ukraina nadal będzie zezwalać na ekshumację Polaków na Wołyniu. Wymienił też 3 propozycje załagodzenia sporu. To kontynuowanie rozmów dyplomatycznych, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu państw w zażegnaniu konfliktu. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ-u Odyseusz. Podróżujący mogą przez aplikację dodawać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej, na przykład przy ewakuacji. Tymczasem konsulat Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 tymczasowych paszportów dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A, metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Kieszonkowcy często zagadują nas, na przykład pytając o drogę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Bo kiedy my mamy urlop, to kieszonkowcy mają żniwa. Wakacje to jest ten czas. 3 minuty po godzinie 8, sobota, poranek, 4 dzień lipca w kalendarzu i już jest oczywiście weekend, kolejny wakacyjny. Tomek Michalak, witam, zapraszam, będziemy razem do 14.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.
2: I Michael Jackson.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa w super cenie, a z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90, łopatka wieprzowa 12,99 i ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł i jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

To Sylwia Grzeszczak. Nie pożyczamy, oj nie pożyczamy, bo z tego same problemy później. Pytanie jeszcze, co pożyczać, prawda? 15 minut po godzinie 8, sobotni poranek, weekend i czwarty dzień lipca w kalendarzu. Sprawdzamy, jakie okazje mamy dziś do świętowania, na przykład święto hot doga i Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. No to kto ma okazję, kto czuje się elementem spółdzielczości? Proszę bardzo, kto lubi hot doga, także może poświętować. A ponadto warto się wybrać do dzisiejszych solenizantów. To jest już niezwykle bogate grono. Andrzej, Elżbieta, Jacek, Julian i Józef. A do kompletu także Malwina, Patrycjusz, Piotr i Teodor. Panie i panowie, wszystkiego dobrego dla was na cały dzień. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.
3: Radio.

0: Chłopaki z The Colors z numerem, który jakieś 2-3 lata temu opanował szczyty list przebojów. Una ragazza po włosku, na wakacje i na lato. 8:30 to dla tych, którzy jednak pilnują czasu w sobotni poranek podczas weekendu, warto o tym wiedzieć. A ja zaglądam do wczorajszego notowania listy przebojów Top 30 w Radiu Centrum. Za nami notowanie 1530 i tam na pierwszym miejscu męskie granie orkiestra, na drugim Dawid Podsiadło, a na trzecim Bledka. Podium biało-czerwone. Bardzo fajnie, że lubicie polską muzykę i głosujecie na te kawałki. Jeżeli jest wam mało, to głosujcie. Dziś rc.fm i zakładka lista przebojów dla was. Oczywiście pośród 30 utworów te najlepsze i do zestawu dokładamy 15 propozycji, wśród nich kilka zupełnie nowych kawałków. Tymczasem to jest nowość wczorajszego notowania. Na 12 zameldował się duet Dawid Kwiatkowski - Margaret. Później ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Sobotni weekendowy poranek na 106.4. Za 18 minut będzie już godzina 9. Sporo propozycji kulturalnych i rozrywkowych na ten weekend mam dla was, więc zostańcie z Radiem Centrum koniecznie. Już po 9:00 pierwsze takie podpowiedzi. Będziemy zaglądać do kilku miast południowej Wielkopolski, bo w wielu miejscach coś fajnego się nam podczas tego weekendu wydarzy. Warto wiedzieć, warto być na bieżąco, a jeżeli chcecie wiedzieć wcześniej, no to zaglądajcie już teraz na rc.fm do zakładki. Warto się wybrać, tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. A na 106.4 za chwilę wrócimy do muzyki. Będzie między innymi ostatni dzień lata. To jest kawałek na całe lato. Gibbs, Ego i For Money dla was.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Za 7 minut 9 ze zmiennym szczęściem na Wimbledonie, ale dwoje polskich tenisistów nadal pnie się w tej tenisowej drabince. Więcej na temat w wiadomościach o 9.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Reklama.
1: I mamy weekend. I gramy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz na południu Wielkopolski i tak będzie do południa. Później już trochę więcej przejaśnień. Późne popołudnie z kolei z dość dużą porcją słońca, ale chłodna to będzie sobota. 17 stopni teraz, 21 dziś maksymalnie, a uczucie chłodu może spotęgować dość silny wiatr. Z północnego zachodu powieje dziś nawet do 40 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent Warszawy urządził trzęsienie ziemi w swoim ratuszu. Rosja może szykować prowokacje na terenie Polski. Dwoje polskich tenisistów pnie się na drabince Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie dymisję w związku z aferą w szpitalu południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował swoje dwie zastępczynie. Za panujący chaos stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent zapowiedział też odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
5: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
4: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo kariera w partii. Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę przed planowaną rosyjską prowokacją. Medialne zagraniczne doniesienia w tej sprawie przegląda Cezary Jaszczyk.
6: Rosyjska prowokacja miałaby przetestować solidarność NATO. Według The Telegraph może do niej dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Scenariusze zakładają nawet wtargnięcie grupy żołnierzy na terytorium Polski, z terenu obwodu królewieckiego lub z Białorusi. Pod uwagę brany jest też pozorowany atak na infrastrukturę krytyczną, na przykład elektrownie, tak by uruchomić polskie systemy obrony powietrznej. Brytyjska gazeta podaje, że wszystkie opcje miały być omawiane w Moskwie.
4: Pożar w Hiszpanii. 10 miejscowości w pobliżu Costa Brava jest objętych kwarantanną. Pożar wybuchł niedaleko Girony, około 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. W związku z pożarem ewakuowano 150 osób. Połowa to dzieci z letniego obozu. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać. Nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej szesnastki wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wygrał z wyżej notowanym Amerykaninem Tomem Polem.
7: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie.
4: Kolejnym rywalem Hubiego niespodziewanie będzie Niemiec Jan-Lennard Struff, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Ich mecz jutro. A dziś broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Aleksandrą Ialą w trzeciej rundzie Wimbledonu. To spotkanie o 14.30 na korcie centralnym.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Będziemy oczywiście podglądać to, co dzieje się na kortach Wimbledonu i kibicujemy naszym cały czas. 9:04, sobota, weekend, lato i wakacje. No czego chcieć więcej? Może temperatury nieco wyższej, ale dobra, nie narzekajmy, jeszcze upały wrócą. Ewa Max, już teraz.

0: Reklama.
1: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
2: Więcej na cki.kalisz.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

To szer na sobotni poranek, a ja teraz pędzę do was z podpowiedziami imprezowymi, bo sporo dzieje się podczas tego weekendu na południu Wielkopolski. Między innymi w Kaliszu już dziś rozpoczyna się 19. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski. W ramach tego festiwalu odbędzie się podczas wakacji 5 koncertów przygotowanych dla was przez Filharmonię Kaliską, a zaproszeni do współpracy artyści zabiorą was w piękną muzyczną podróż przez bardzo różne gatunki i bardzo różne nurty. Będzie

0: 21 minut po 9. Kasia Górcewicz o poranku już w studiu, a to oznacza, że za chwilę wiadomości.
1: Tak, dzień dobry.
0: Będziemy mogli sobie chyba pożeglować, co?
1: Tak? Będziemy mogli pożeglować, będziemy mogli pojechać do Kobylej Góry i tam się dobrze bawić, ale zaprosimy też właśnie na te rejsy po piaskach Szczygliczka, więc ty też będziesz miał blisko.
0: No to w miarę, dobrze. Rozeznam się w temacie. Niemniej, no sporo takich imprezowych, powiedziałbym, i rozrywkowych podpowiedzi w wiadomościach o 9.30, więc jeśli nie macie pomysłu na to, co robić, to słuchajcie. To już za chwilę.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: 9:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mijają miesiące, konsekwencji nie ma. W tym serwisie także o tym, jak będzie świętować Kobyla Góra i o rejsach po ostrowskich piaskach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mijają 2 miesiące od obywatelskiego zatrzymania przez świadków na stacji benzynowej w Brzezinach pijanego kierowcy. Od przeszło 3 tygodni znane są już oficjalne wyniki badań krwi 44-latka, który 3 maja prowadził samochód mając we krwi 2,8 promila alkoholu. Mimo to starosta kaliski Jan Adam Kłysz wciąż nie wyciągnął konsekwencji służbowych wobec swojego podwładnego. Pozostaje pytanie, dlaczego?
4: W przestrzeni medialnej niemal od razu pojawiły się doniesienia, że zatrzymanym 44-latkiem jest sekretarz powiatu kaliskiego. Bezpośrednio po zdarzeniu idzie na urlop, który trwa finalnie kilka dni, po czym wraca do pracy. Już wtedy Radio Centrum pytało Jana Adama Kłysza, starostę kaliskiego, o konsekwencje wobec swojego podwładnego. Odpowiedź?
5: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów. To są prawa konstytucyjne każdego człowieka. Każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje.
4: 10 czerwca policja informuje media o wyniku badań krwi 44-latka. 2,8 promila alkoholu to zdecydowanie powyżej normy. Wówczas Radio Centrum ponownie zgłosiło się do starosty kaliskiego o komentarz.
6: To działo się poza godzinami pracy urzędu, w czasie prywatnym osoby, która została tam zatrzymana. Oczywiście ja przeprowadziłem rozmowę z panem sekretarzem. Ta rozmowa nie była oczywiście przyjemna.
7: A umówiliście się tak, że w momencie, kiedy on otrzyma te wyniki badań, to pana poinformuje?
6: Nie umawialiśmy się, ponieważ nie wiem, jaka jest to procedura, nie wiem, w którym momencie to nastąpi. Na pewno w momencie, w którym otrzymam oficjalne dokumenty, na pewno będę musiał i będę zobowiązany i będę chciał podejmować stosowne decyzje.
4: Za jazdę pod wpływem alkoholu 44-latek odpowie przed sądem. Ale jeśli już teraz wszystkie okoliczności wskazują na karygodne zachowanie sekretarza powiatu kaliskiego, to skąd ta zwłoka w podjęciu decyzji? W piątek próbowaliśmy uzyskać odpowiedź na to pytanie od Jana Adama Kłysza.
5: Wydałem już tyle komentarzy w tej sprawie. Tych komentarzy nic się nie zmieniło. Sprawa jest nieustająco w tym całym toku. W związku z tym już dzisiaj nie mam nic więcej do powiedzenia. Co powiedziałem pani rektor Agnieszce Salczek z Radia Centrum, o czym państwo informowaliście społeczeństwo, to podtrzymuję. Proszę skorzystać z tego wywiadu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam.
4: Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Aż prosi się o muzyczną dedykację.

0: Śpiewał Sławomir.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: W ten weekend Kobyla Góra będzie świętować. 4 i 5 lipca nad Zalewem Blewąska odbędą się tegoroczne Dni Kobylej Góry.
2: Będzie jak zawsze się dużo działo. Będą koncerty, będzie wesołe miasteczko, wiele punktów gastronomicznych. Jeśli chodzi o nasze koncerty, w sobotę zagra dla Was Nowator oraz Łydka Grubasa, a w niedzielę zagra dla Was Tymek i zespół Łobuzy. Oczywiście nie zabraknie naszych lokalnych artystów, dlatego serdecznie Was zapraszam. Zabierzcie swoje rodziny, znajomych i widzimy się 4-5 lipca na imieninach Kobylej Góry. Do zobaczenia.
0: A zapraszał Wiesław Berski, wójt gminy Kobyla Góra. Dzisiejsze świętowanie rozpocznie się o 16, natomiast jutrzejsze atrakcje startują o 15.
3: Warto się wybrać.
0: Na rejs żeglówką po ostrowskich piaskach w tę niedzielę i przez każdą kolejną do końca wakacji ostrowianie mogą złapać trochę kontaktu z wiatrem i wodą i popływać po zalewie jachtem Sigma 600 Club. Pojazd zakupiono w 2022 roku w ramach ostrowskiego budżetu obywatelskiego. Z atrakcji może skorzystać każdy bez względu na wiek czy wcześniejsze doświadczenia żeglarskie. Aby popływać po piaskach Szczygliczka, wystarczy przyjść nad zalew i zgłosić swoją chęć udziału bezpośrednio u sternika.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz, Polna 20.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24.pl.
0: Reklama.

0: To The Weeknd z numerem In Your Eyes przed 10 w sobotę. No i zaglądamy na rc.fm do zakładki Warto się wybrać. Tam kolejne podpowiedzi kulturalno-rozrywkowe. Kolejna na jutro, bo przed nami druga z trzech tegorocznych estrad folkloru. W niedzielę widzimy się w Koźminku, w parku przy dworku. Tam miłośnicy folkloru będą mogli podziwiać, jak zawsze podczas estrady folkloru, występy tancerzy, śpiewaków, muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Będą też spektakle o zwyczajach ludowych, o tradycyjnych tańcach poopowiadamy i potańczymy, rzecz jasna. Będą regionalne stroje ludowe i atrakcje, które towarzyszą estradom folkloru. Targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów oraz koronek i rzeźby ludowej. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ma dla Was tę imprezę oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Startujemy jutro o godzinie 16. Przypomnę, widzimy się właśnie w Koźminku, w parku przy dworku.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Jesteśmy dla Was właśnie w tych miejscach i gramy na 106.4 FM. Momentami, latem, także nieco spokojniej. Timbaland One Republic.

0: To panowie z grupy Lady Punk, oczywiście z numerem Tacy Sami, polska klasyka rocka. Za 5 minut 10, tymczasem w Warszawie posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za ustawą zakazującą smartfonów w szkołach podstawowych. Więcej na temat za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
1: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Od 15 do 17 stopni teraz pokazują termometry w naszym regionie, a dziś maksymalnie zobaczymy 21. Odczuwalna temperatura może być nieco niższa, bo niestety dość mocno wieje z północnego zachodu nawet do 40 km na godzinę. Warunki biometeo są obojętne. Dzisiaj sporo chmur, po południu trochę słońca, ale sobota bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 10.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 12-latka wśród ofiar nocnego wypadku samochodowego na Pomorzu. Amerykanie świętują dziś 250 lat niepodległości. Na wojnę z rosyjską bajką idą brytyjscy politycy. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło po godzinie 4 nad ranem w Sztumie w województwie pomorskim. Zginęły pasażerki BMW. Kierowca przeżył, mówi aspirant sztabowy Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.
5: Prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. 22-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Sztumie.
4: Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drogach. Trwa drugi weekend wakacji, na wielu trasach jest zwiększony ruch, nie pomaga pogoda. Na północnym wschodzie Polski dziś przewidywany jest deszcz i burze. Prezydent Karol Nawrocki złożył Amerykanom gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. To jubileusz narodu, który na stałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację, napisał polski prezydent na platformie X. Posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za ustawą zakazującą smartfonów w szkołach podstawowych. Przeciwnych ustawie było jedynie 6 posłów Konfederacji. To dopiero początek szerszej polityki rządu, przyznaje przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rossa.
6: Ten zakaz nie rozwiąże w ogóle problemu korzystania z urządzeń mobilnych, uzależnienia od internetu, przemocy itd. Natomiast jest jakimś pierwszym krokiem w tym kierunku.
4: Nauczyciele popierają zakaz, ale szef ZNP Sławomir Broniarz widzi niejasności w nowym prawie.
7: To nie może być tak, że będzie nakaz, który będzie omijany albo który będzie wywoływał po stronie nauczycieli dodatkowe obowiązki weryfikowania.
4: Zakaz, o ile rządową ustawę zatwierdzi Senat i prezydent, zacznie obowiązywać już od września. Brytyjscy politycy protestują przeciwko rosyjskiej bajce dla dzieci Masza i Niedźwiedź. Żądamy pilnego działania, bo serial jest formą rosyjskiej miękkiej propagandy, mówił na forum Izby Gmin jeden z posłów, Tom Gordon.
8: It's currently streamed to British children on Netflix and ITVX.
9: Bajka jest obecnie transmitowana i pokazywana brytyjskim dzieciom na 2 platformach, w tym na Netflixie. Produkuje ją rosyjskie studio, płaci podatki państwu rosyjskiemu i została nazwana narzędziem rosyjskiej propagandy przez Ukraińskie Centrum do Spraw Zwalczania Dezinformacji.
4: W jednym z odcinków główna bohaterka Masza nosi na przykład nakrycie głowy przypominające czapkę radzieckiego strażnika granicznego, przywołującego skojarzenia z NKWD.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A niby tylko bajka. 4 minuty po godzinie 10. Mamy weekend, mamy sobotę, mamy wakacje. To gramy.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w supercenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

Wchodzimy w etap 1/8 finałów, a to oznacza, że uruchamia się druga pula kibiców, czyli ci, którzy zaczynają oglądanie, kiedy zaczyna się poważna piłka. Dziś pierwsze mecze, Kanada zagra z Maroko, Paragwaj z Francją, już jutro Brazylia z Norwegią, a później kolejne mecze, wśród nich m.in. wielki hit Portugalia, Hiszpania, to w poniedziałek o ludzkiej porze, bo pokażą to u nas o 21:00, więc jest szansa, że spora grupa kibiców ten mecz akurat zobaczy. Naszym nie kibicujemy, naszych tam nie ma i bardzo dobrze, z pełnym spokojem oglądamy mistrzostwa. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
4: Za kilka minut wiadomości. Kasia Górcewicz będzie denerwować kierowców.
5: Ale to dopiero od poniedziałku, bo dzisiaj jest weekend, więc wszyscy odpoczywają.

0: odpoczywają w domu, drogowcy również, ale od poniedziałku, od godziny 7.30 wyjadą na ulicę.
1: A dokładnie, wyjadą na trasę numer 25 między Kaliszem a Ostrowem i nadal będą tam kosić, bo tam koszą, prawda?
0: Koszą i kosić będą.
1: A to oznacza utrudnienia. Jak długo to potrwa, o tym powiemy wam za chwilę w wiadomościach.
2: Radio Centrum.

Yeah, I don't know your nice life. Radio

0: 10:30 w sobotę i czas na kolejne wiadomości, które ma dla was Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Prace konieczne, ale utrudnienia spore. W tym serwisie także o wehikule czasu, który pojawi się jutro w Russowie, a w sporcie polscy koszykarze zdemolowali rywala.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kierowcy jadący drogą krajową nr 25 między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim muszą uzbroić się w cierpliwość. Od kilku dni na trasie prowadzone jest koszenie pasa drogowego, które powoduje utrudnienia i tworzenie się korków w obu kierunkach. Do redakcji Radia Centrum napływają sygnały od słuchaczy, którzy zwracają uwagę, że prace zbiegły się z niedawnymi utrudnieniami związanymi z sygnalizacją świetlną przy Galerii Ostrowia.
3: Zwróćcie uwagę na drogę między Kaliszem a Ostrowem. Permanentnie od kilkunastu dni jest zaprawiona sygnalizacja w Ostrowie przy Galerii Ostrowia, a jednocześnie dzisiaj w piątek muszą wycinać na tej zupatmówce trawę, która jest tutaj koło Fabianowa. Jest korek między Ostrowem a Kaliszem permanentny w obie strony. Czy nikt nie liczy kosztów i czasu ludzi, którzy stoją w korkach? No przecież to trzeba mieć naprawdę nie po kolei w głowie. Miłego dnia, pozdrawiam.
2: Alarmuje słuchacz Radia Centrum. Jak wyjaśnił Radio Centrum Jakub Wojtysiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Kaliszu, prace są elementem bieżącego utrzymania drogi.
4: Chwilowo może dojść faktycznie, gdzie ciągnik do ciągnika się zbliża i one są w odstępie 100 metrów i chwilę pojazdy są przytrzymane, nie mogą ominąć te ciągniki, ale już zgłaszałem to operatorom, żeby po prostu jeździli w jak największych odległościach, żeby łatwiej było je ominąć, nie? Nie. Bo tutaj prace niewymagające, nie? Bo one są szybko postępujące, nie? Ciągnikiem, więc ja nie wstawię tutaj tablicy sygnalizacyjnej z przyczepką i busem, no bo to jeszcze więcej po prostu spowoduje korek, nie?
2: Drogowcy szacują, że koszenie na odcinku Kalisz-Ostrów potrwa jeszcze do połowy przyszłego tygodnia. Maszyny pracują zazwyczaj od około godziny 7:30 do 14:15, w zależności od pogody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że z tej trasy korzysta każdego dnia blisko 17 tysięcy pojazdów, a prowadzone prace mają poprawić bezpieczeństwo i utrzymanie pasa drogowego.
1: Warto się wybrać!
2: Trzymajmy kciuki za pogodę, bo jutro sporo wydarzeń w plenerze. W Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie odbędzie się Niedziela u Niechciców. W tym roku wehikuł czasu przeniesie nas w klimat lat międzywojennych, a był to szczególny czas dla pisarki, bowiem wtedy powstawała powieść Noce i Dnie.
5: Zaczynamy o godzinie 15:00 koncertem poetyckim Agaty Grzyśkiewicz. Sama sobie napiszę tę rolę. O 16:00 pokaz międzywojennej mody zaprezentuje Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu Krynolina. O 17:00 Kataryniarz Bydgoski Marcer prowadzi nas w atmosferę tych lat przebojami w sentymentalną podróż. 18:00 Warszawska Kapela Stargówka i potańcówka z muzyką lat 20. i 30.
2: Powiedziała Radio Centrum Renata Ziętek, kierowniczka dworku. Oprócz programu artystycznego na gości będą czekać stoiska z rękodziełem, wystawa Świat Starych Zabawek, w spichlerzu rejsy łódką, pokaz retro aut oraz strefa relaksu. Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano warsztaty. Organizatorzy zachęcają gości do przybycia w strojach i dodatkach z epoki. Wszystkie atrakcje dostępne w cenie biletu do dworku. 5 zwycięstw w 5 meczach to bilans reprezentacji Polski koszykarzy w pierwszej fazie kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. W sztabie szkoleniowym kadry jest trener Stali Andrzej Urban, a kapitanem biało-czerwonych jest pochodzący z Ostrowa Mateusz Ponitka.
6: Piątkowy wieczór reprezentacja Polski koszykarzy zdemolowała wręcz w Wiedniu osobioną Austrię aż 123-77. Różnica 46 punktów to koszykarski nokaut, a wynik czwartej kwarty 42-20 pokazuje dobitnie różnicę klas i świetną grę w ofensywie podopiecznych trenera Igora Milicicia. Jednym z jego asystentów jest Andrzej Urban, na co dzień szkoleniowiec Stali Ostrów. Kapitan polskiej kadry Mateusz Ponitka w ciągu 15 minut zdobył na 78% skuteczności 18 punktów. Do osiągnięć statystycznych dołożył 7 zbiórek, 5 asyst i 2 przechwyty. Polska jest jedną z trzech europejskich drużyn niepokonanych w kwalifikacjach Mistrzostw Świata, a w poniedziałek o 18:00 w Tauron Arenie w Krakowie meczem z Holandią biało-czerwoni zakończą pierwszy etap kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
3: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańczę, męskie granie, orkiestra, wersja na to lato, na te wakacje. Dwa hymny męskiego grania w tym roku, można śmiało tak powiedzieć. No i dobrze, od przybytku akurat tutaj głowa nas boleć nie będzie, bo to jest po prostu dobre granie, to jest dobra muza, którą mamy dla was w Radiu Centrum na 106.4. W poszukiwaniu fajnych numerów także dziś warto włączyć radio po 17. Wtedy wakacyjna odsłona programu Hity Ponad Czasem i tam będziemy dla was i czarować muzycznie, i to tak solidnie. Będzie Taniec w Słońcu, czyli grupa Kombi. Na pewno pojawi się także George Harrison, Zbigniew Wodecki ze swoim wielkim przebojem, panowie z Guns N' Roses na pewno, Chris Norman, to dla tych, którzy kochają to, co piękne sprzed lat. No i na przykład Haina Kunicka w ramach takich muzycznych niespodzianek. Więc dziś koniecznie bądźcie przy radiu po 17, wtedy hity ponad czasem. A jeśli chodzi o przeboje sprzed lat, to teraz zabieram was zupełnie spokojnie do roku 1994, połowa lat 90. i

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Tydzień temu o tej porze termometry pokazywały już 36 stopni, dzisiaj o połowę mniej, 18. Teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy i dziś maksymalnie do 22 stopni. Odczuwalna temperatura nieco niższa, bo dość mocno powiewa z zachodu, nawet lokalnie do 40 km na godzinę. Sobota w naszym regionie raczej pochmurna, po południu trochę więcej słońca, ale bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Lekarze rezygnują z pracy w nowym Centrum Onkologii w Zabrzu. Rosja ogłasza zajęcie Konstantynówka, Ukraina dementuje. Polscy koszykarze z kompletem punktów stawką Mistrzostwa Świata w Katarze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sześcioosobowy zespół lekarzy złożył wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka działa od 1 lipca i tego właśnie dnia z pracy odeszło sześcioro lekarzy z Katowic, którzy mieli zasilić nowy ośrodek. Medycy mają zastrzeżenia odnośnie organizacji i zakresu leczenia. Dyrekcja szpitala zapewnia, że centrum było przygotowane do rozpoczęcia działalności, a opieka nad pacjentami jest zabezpieczona. Placówka powstała z połączenia dwóch oddziałów onkologicznych i hematologii dziecięcej w szpitalach klinicznych w Katowicach i Zabrzu. Aktualnie w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów oraz 9 lekarzy rezydentów. Ukraiński sztab generalny zaprzecza doniesieniom Rosji o całkowitym zajęciu Konstantynówka. To strategiczne miasto w obwodzie donieckim. Pozostaje pod kontrolą Ukrainy, zapewnia Kijów. Rosyjskie władze ogłosiły natomiast, że opanowały także cały obwód ługański i kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Ale faktem jest, że rosyjskie ataki trwają. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w nocnej agresji Rosji. Wojna trwa, a napięć w polsko-ukraińskich relacjach nie udało się na razie stonować. Wczoraj w Polsce spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Dziś premier Donald Tusk mówi wprost: dobrze, że hierarchowie obu kościołów zapowiedzieli, że chcą też ze sobą porozmawiać, między innymi w kontekście trudnej historii.
5: Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych.
4: Konflikt rozpoczęła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów. A w Londynie dziś Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu z Filipinką Aleksandrą Jalu. To spotkanie o 14.30, a jutro w 1/8 finału Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Niemcem i Janem Lenardem Sztrufem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nasi tam są i my oczywiście kibicujemy. 4 po 11, sobota, już przed południe. Lato w pełni, wakacje również. Gramy.
6: Tata.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
0: Reklama.

0: Tym razem to spotkanie przeniesie nas w klimat lat międzywojennych, oczywiście. Klasyka w tym temacie, bo to szczególny czas był dla pisarki. Powieść Noce i Dnie powstawała w pierwszej połowie lat 30. Więc tam się właśnie spotkamy. Będzie mnóstwo wydarzeń. Początek o godzinie 15:00, koncert poetycki Agaty Grzyśkiewicz. O 16:00 pokaz międzywojennej mody. O 17:00 wystąpi Kataryniarz Bydgoszczy, Goski, Marcel, Marek, Jan Lewandowski, a wieczór zwieńczy o 18:00 potańcówka z warszawską kapelą Stargówka. Koniecznie musimy się tam zobaczyć. Przypomnę, Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Niedziela u Niechciców startuje jutro o 15:00, a medialnie całe wydarzenie wspiera oczywiście Radio Centrum.
1: Radio Centrum i tu, i tam. Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
1: Reklama. I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 11.30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielka inwestycja pod znakiem zapytania. Malutki kościółek, wielka historia, teraz dostępna częściej. W sporcie mistrzostwa par w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mniejszościowy akcjonariusz Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego zaskarżył uchwałę dotyczącą umowy na realizację największej inwestycji w historii ostrowskiego samorządu. OZC uspokaja jednak, że budowa 4 kogeneracyjnych źródeł energii nie jest zagrożona i złożył już odwołanie do sądu.
4: Spółka Theon Energy to mniejszościowy akcjonariusz Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego, który w październiku ubiegłego roku w kontrowersyjnych okolicznościach przejął około 48% akcji OZS-u. Już po zmianie struktury własnościowej Ostrowska spółka podpisała umowę na budowę kosztem niemal 732 milionów złotych czterech silników kogeneracyjnych do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej dla Ostrowa Wielkopolskiego. Docelowo ma to skutkować obniżeniem cen ciepła dla użytkowników miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonawcą tej strukturalnej inwestycji została spółka Getek Energia. Kilka dni temu pojawiła się jednak informacja, że Theon wystąpił z pozwem do sądu o uchylenie procedury pozwalającej na realizację tej umowy. Sąd Okręgowy w Łodzi udzielił zabezpieczenia procesowego, zakazując OZS-owi podejmowania kolejnych umów przy tej inwestycji. Ta decyzja wiąże ręce ostrowskiej spółce, ale nie wpływa na ważność uprzednio zawartej umowy z wykonawcą silników kogeneracyjnych. Zabezpieczenie nie dotyczy bowiem spółki Getek, która pozostaje zobowiązana do realizacji inwestycji z uwzględnieniem przyjętych terminów i obowiązków wykonawcy. W ocenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego powództwo jest bezzasadne i pomija istotne okoliczności faktyczne. Spółka złożyła już obszerne, liczące kilkaset stron odwołanie od decyzji sądu. Dla Radia Centrum Jarosław Wartawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zwiedzając rezerwat archeologiczny na Zawodziu w Kaliszu, można zajrzeć do zabytkowego i jedynego w mieście drewnianego kościoła świętego Wojciecha. To niewielka świątynia należąca do parafii świętego Gotarda, zazwyczaj otwierana kilka razy do roku przy okazji uroczystości kościelnych. W czasie zeszłorocznych przygotowań do odbywającego się na Zawodziu jarmarku archeologicznego jego organizatorzy spotkali się z biskupem kaliskim Damianem Brylem i wtedy narodził się pomysł, by kościół otwierać częściej.
5: W woli inicjatywy księdza biskupa powstał pomysł, żeby może jakąś furtką połączyć kościół świętego Wojciecha z rezerwatem i umożliwić go do zwiedzania, ponieważ on przechodził na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo konkretne prace renowacyjne, zarówno z zewnątrz, ale też wewnątrz. Sam polichromia została odnowiona, podłogi zostały odświeżone, czy wręcz wymienione i faktycznie dobrze byłoby móc to pokazać turystom, jako muzeum. Dysponujemy do niego kluczami i w miarę naszych możliwości będziemy ten kościół otwierać i zwiedzając rezerwat archeologiczny w Kaliszu Zawodziu, będzie można też sobie zwiedzić w cenie biletu ten kościółek świętego Wojciecha.
2: Powiedział Radio Centrum Michał Antoniak z rezerwatu archeologicznego na Zawodziu. Zwiedzić wybudowany w 1798 roku kościół można w każdą niedzielę od początku czerwca do końca października. Świątynia otwierana jest o godzinie 11 i 15. Ten weekend w Ostrowie sportowo upłynie pod znakiem speedrowera. Wszystko za sprawą rozgrywanych mistrzostw Polski par klubowych w tej dyscyplinie sportu na torze zlokalizowanym przy Stadionie Miejskim przy ulicy Piłsudskiego.
6: To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu dla Ostrowskiego Stowarzyszenia Omega, które jest organizatorem zmagań. W sumie odbędzie się aż 6 turniejów w różnych kategoriach. Zmagania w sobotę o 13.30 otworzy kategoria Master z udziałem 7 duetów, w tym gospodarzy. O 15.30 pod taśmą startową ustawią się kadeci. Tutaj w szranki stanie aż 9 par. O 18.15 zaplanowano najważniejszą rywalizację weekendu w najbardziej prestiżowej kategorii Open z udziałem 9 par, w tym oczywiście Sito Drogomeg i Ostrów. W niedzielę ciąg dalszej rywalizacji. O 11 rozpoczną się zmagania w kategorii młodzik z udziałem także 9 duetów. O 14 o medale powalczą kobiety. Tutaj będziemy mieli 6 par, w tym oczywiście ostrowianki. Na koniec mistrzowskich zmagań w parach w niedzielę o 15.30 o miano najlepszego duetu powalczą juniorzy. Wstęp na wszystkie zawody dla kibiców jest wolny. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Shawn Mendes, muzyka jaką lubisz na lato i na wakacje oczywiście. A o 12 najważniejsze wiadomości w Radiu Centrum na 106,4 FM. Taylor Swift wyszła za mąż. To jest temat numer jeden, jeśli chodzi o wydarzenia wśród celebrytów. I to na tyle ważny temat na świecie, porównywany trochę do ślubu w rodzinie królewskiej na przykład, że znalazł się na czołówkach portali informacyjnych rzeczywiście na całym świecie. Będzie też u nas punktualnie o 12. Zajrzymy na to największe na świecie wesele, przynajmniej największe, jeśli chodzi o koszty, bo tam były miliony dolarów upakowane w organizację tej imprezy. Szczegóły o 12.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: daj mi znać.
1: Reklama.
2: Kolejna w tym roku, Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
3: Więcej na cks.kalisz.pl. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Prawie południe i pierwsze promienie słońca też w naszym regionie. Tak jak zapowiadali synoptycy, późne popołudnie na terenie Kalisza, Ostrowa i okolic ma być już momentami dość słoneczne, choć nadal chłodno. 20-19 stopni, maksymalnie 22, a odczuwalna temperatura może być przy silnym wietrze nieco niższa. Sobota bez opadów, na barometrach stabilnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Silny wiatr na karkonoskich szlakach. Turyści muszą dziś uważać. Policja prowadzi obławę pod Kielcami po zabójstwie kobiety. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift wyszła za mąż. Agnieszka Trojanowska, BIS. Turyści wybierający się na karkonoskie szlaki muszą liczyć się z wietrzną pogodą. Wiatr w szczytowych partiach gór w porywach może osiągać ponad 100 km na godzinę, a temperatura mocno tam spadła. Dziś waha się między 5 a 7 stopniami Celsjusza. Niżej jest oczywiście cieplej, a wiatr wieje z prędkością do 50 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego najniższego stopnia przed burzami. Te alerty dotyczą północno-wschodniej części kraju. W czasie trwania burz prognozowany jest lokalny opad grad. Trwa policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Kielcach, podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
5: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły i nieprzerwalny.
4: Z informacji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wynika, że nigdy wcześniej w tym domu policja nie interweniowała, nie była też pod tym adresem wdrażana procedura niebieskiej karty. Każdy, kto cokolwiek wie o tym zdarzeniu, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około 1000 gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Sławna para powiedziała sobie tak w hali Madison Square Garden. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości i pracowników ochrony. Wraz z elektronicznym zaproszeniem gościom przesłano również umowę o zachowaniu poufności zobowiązującej ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Według magazynu Forbes wesele może kosztować 20 milionów dolarów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na bogato, zdecydowanie na bogato. Pytanie, ile było w kopertach, bo żeby się zwróciło. A zazwyczaj to tak się liczy, prawda? Żeby chociaż procent się zliczył, zwrócił, to musiało tam być w dziesiątkach tysięcy dolarów prawdopodobnie. No ale tego się nie dowiemy. 3 po 12.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Zokaria to Andy Dusty Curries, muzycznie na 106,4 FM. Jeśli chodzi o nowości, zaglądajcie na RCFM do zakładki Lista Przebojów. Tam mamy dla was całą masę zupełnie nowych kawałków, propozycji, które możecie wspierać, na które możecie głosować i sprawić, że będą na przykład u nas w Radiu Centrum hitami lata, przebojami wakacji. RCFM, zakładka Lista Przebojów. A teraz muzycznie przeniesiemy się na moment do lat 90. Robimy takie wycieczki podczas wakacji. Różne przeboje tam się pojawiały na przełomie tych właśnie lat i wśród wielu były też taneczne numery od formacji, która no przynajmniej kilka rozpoznawalnych kawałków wylansowała. Fun Factory, teraz o świętowaniu. Słów kilka.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.
6: 23 po 12, a za kilka minut w wiadomościach będziemy wam mówić o tym, gdzie warto się wybrać. Są takie miejsca, Kasia Górcewicz.
7: Są takie miejsca, jutro jednym z takich miejsc oczywiście będzie Koźminek, gdzie będzie można potańczyć w kolorowych strojach ludowych.
6: Estrada folkloru kolejna, a więc Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wraca do was z wydarzeniem, które już na stałe chyba wpisało się w taki kalendarz wydarzeń południowej
7: Dokładnie
6: Wielkopolski.
7: Tak, zwłaszcza tych wakacyjnych, bo ja sobie nie wyobrażam wakacji bez estrady folkloru.
6: Będzie na folkową, ludową nutę. O tym wszystkim w wiadomościach o 12.30.
8: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 12.30 na zegarach i czas już na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie folkowo w Koźminku, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, jak pomóc czytając wiersze i wielkim powrocie krotoszyńskiej imprezy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przed nami druga z trzech tegorocznych estrad folkloru, która odbędzie się tym razem w Koźminku, a dokładnie w Parku przy Dworku. Już jutro, 5 lipca, miłośnicy folkloru będą mogli podziwiać występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Nie zabraknie spektaklu o zwyczajach ludowych, tradycyjnych tańców i regionalnych strojów ludowych. Wśród atrakcji będą również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek oraz rzeźby. Organizatorami są Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Start godzina 16, wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Trwa 8. edycja akcji Pomaganie Zajechanie, w ramach której w tym roku zbierane są środki dla Basi, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. W pomoc w zbiórce dla niej włączyło się wielu ludzi dobrej woli, a jednym z nich jest Karol Zbigniew Wasylik, który wszystkie swoje zyski ze sprzedaży autorskiego zbioru opowiadań Grozy pod tytułem Odnogi przeznaczy na zbiórkę dla Basi.
4: Im więcej tych książek się sprzeda, tym większa cegiełka trafi do naszej bohaterki, a na koncie mamy już 75 830 zł. To sprawia, że brakuje tylko 15% do naszego tegorocznego celu. Przekażcie to rodzinie, znajomym, przyjaciołom, udostępnijcie. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pan Karol wyśle do nas 15 egzemplarzy z własnym podpisem. Mam taką książkę z poprzednich lat i jest to wspaniała pamiątka dla mnie i chciałbym też, żeby stała się dla Was. Ale te książki będą na specjalne licytacje.
2: Powiedział Michał Majchrzak z akcji Pomaganie Zajechanie. Link do zbiórki dla Basi znajdziecie na naszej stronie internetowej, a partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: To już dzisiaj na krotoszyńskim rynku będzie można wziąć udział w wyjątkowym festiwalu. Do Krotoszyna powraca Więc Wiedz.
5: Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Centrum na fantastyczny muzyczny festiwal Więc Wiedz. Zapraszamy na koncerty Rad Crew, czyli energetyczne, elektroniczne, mocne tąpnięcie. Następnie my, Ojciec and Syn, czyli ciężkie gitarowe granie i zabawne teksty. A na sam koniec prawdziwa bomba, czyli Wonky One wraz z nowym wokalistą. Serdecznie zapraszamy Więc Wiedz. Pozdrawiam, Gonzo.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Kuba Gonzo-Woźniak, wokalista zespołu Ojciec i Syn. Początek o 17, a na zakończenie festiwalu około 21 Silent Disco, również na krotoszyńskim rynku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24P.
0: Reklama.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

Mark Anthony, muzyka, jaką lubisz. Na lato, na wakacje w Radiu Centrum na 106,4 FM. Zaglądam do najważniejszych wiadomości o 13, a tam będziemy mówić m.in. o piłkarskiej reprezentacji Niemiec, która próbuje pozbierać się po mundialu. Trener podaje się do dymisji. No i niedobrze dzieje się w reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. Zazwyczaj o tej porze, w tym momencie mundialu, mówiliśmy już o tym, że naszym znów nie poszło, że były nadzieje, balonik na pompowany, wszystko strzeliło, poszło i nie ma. A tu proszę, o naszych nie mówimy, ale o tym, co właśnie za zachodnią granicą już tak, bo Niemcy odpadli z mundialu zdecydowanie przedwcześnie, oczywiście według ich kibiców i opinii publicznej. O tym m.in. o godzinie 13, ale będzie także o tym, że koniec z limitami opakowań z wodą na lotnisku. Póki co w Gdańsku, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Konkrety już za moment.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
3: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo słońca już nad południową częścią Wielkopolski i tego słońca będzie jeszcze więcej po południu, więc korzystajcie, bo poranek był bardzo pochmurny. Coraz cieplej też, 22 stopnie prawie na termometrze, odczuwalna temperatura nieco niższa, sobota bez opadów, a warunki biometeo dzisiaj na plus.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Opóźnione pociągi pod Warszawą, powodem awaria sieci trakcyjnej. Piłkarska reprezentacja Niemiec próbuje pozbierać się po mundialu. Koniec z limitami opakowań z wodą na lotnisku w Gdańsku, ale trzeba mieć szczęście i trafić do odpowiedniej kolejki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek ważne informacje dla pasażerów pociągów. Awaria sieci trakcyjnej na linii Otwockiej powoduje, że jak informują Koleje Mazowieckie, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Warszawski ZTM podał, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy do Otwocka. Minister zdrowia i szef NFZ-u mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Na razie zmieniono w nim zarząd, radę nadzorczą, a prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń.
5: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
6: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
4: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Sołek z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy zapowiedział już odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia. Trener Jurgen Klopp potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Jak przyznał, w 2 lata po odejściu z Liverpoolu naładował się już energią, której wcześniej zaczęło mu brakować. 59-letni Klopp jest głównym i najbardziej pożądanym kandydatem niemieckiej federacji. Kolejne polskie lotnisko z ułatwieniami dla pasażerów w Gdańsku. Działają na razie 2 nowoczesne skanery, dzięki którym nie ma limitu opakowań z płynami wnoszonymi na terminal. Docelowo ma ich działać kilkanaście, więc póki co 2-litrowe butelki z napojami i większe kosmetyki można zabrać, ale wciąż jest spore ryzyko, że trafimy na stary typ kontroli i butelek będziemy musieli się niestety pozbyć. Plan jest jednak taki, by do wiosny 2027 roku na gdańskim lotnisku działał już komplet nowych urządzeń.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To tylko czekać. Skoro jest plan, to jest po to, żeby go realizować. Różnie z tym bywa w życiu, ale jest jakiś cel. 13:03, ja też mam plan na to popołudnie. Dobrze grać dla was na lato, na wakacje. No to gramy dalej. Celine Dion już teraz.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
5: Mamy weekend i gra muzyka.

0: Sam Smith.
1: No on wie, jak zrobić przebój, który łapie. Oj, łapie i tak chwyta solidnie nas. 17 minut po godzinie 13. Mamy weekend, a ja spoglądam do kalendarza, jakie okazje będą nam się szykować w najbliższych dniach, żeby sobie coś tam poświętować, bo może nie macie imienin, może nie ma urodzin, może u cioci nic nie zorganizują tym razem, to proszę bardzo. Jutro będzie dzień bikini. O, proszę. Nie wiem, czy temperatura będzie sprzyjać, ale dla chcącego nic trudnego. W poniedziałek czeka nas Światowy Dzień Pocałunku i tu już zdecydowanie warto spróbować podejść do ukochanej, ukochanego, a dzień później też będzie bardzo słodko, bo Światowy Dzień Czekolady nas czeka we wtorek. No i w nadchodzącym tygodniu jeszcze, to tak wam awansem od razu wrzucam, żebyście mogli sobie to zaplanować, w czwartek jest dzień chodzenia do pracy inną drogą. I okazuje się, że jeżeli zmienimy sobie trasę do pracy, to możemy się poczuć zupełnie inaczej. Takie są badania, że wtedy odkrywamy nowe zakamarki w mieście, albo też stwierdzamy, że do tej pracy idzie się zupełnie inaczej, po prostu przyjemnie, więc spróbujcie. To w czwartek.

Szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20. Reklama.

0: 13.30, sobotnie popołudnie i już czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sanepid sprawdza lodziarnie. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, dlaczego warto zwolnić i wybrać się do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Lodziarnie i targowiska są pod lupą sanepidu. Kaliska Inspekcja Sanitarna ruszyła w teren z weekendowymi kontrolami, podczas których sprawdzane będą wprowadzane do obrotu produkty spożywcze różnego pochodzenia.
4: No, musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie. Jeśli chodzi o kontrole weekendowe, to u nas nie ma typowych obiektów sezonowych, dlatego oprócz targowisk będziemy sprawdzać również obiekty małej gastronomii, głównie takie, przy których są jakieś ogródki zewnętrzne, punkty sprzedaży lodów czy lodziarnie.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Napierała z kaliskiego sanepidu. Kontrolerzy sprawdzać będą warunki przechowywania produktów, warunki chłodnicze czy podłączenie wody. W niektórych przypadkach pobierane będą próbki do badań mikrobiologicznych. Za nieprzestrzeganie norm higienicznych grozi kara mandatu, a w sytuacjach drastycznych nawet natychmiastowe zamknięcie lokalu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: To kilka niewielkich tabliczek i jeden ważny komunikat. Zwolnij. Na kaliskim Zagorzynku pojawiły się tabliczki z wizerunkami wiewiórek i jeży. W ten sposób mieszkańcy ulicy Torowej przypominają kierowcom, że w tym miejscu żyją też dzikie zwierzęta, które z pędzącym autem nie mają szans.
5: To zaledwie kilkanaście metrów asfaltu, ale dla wiewiórek, jeży, lisów i saren granica między zagajnikiem a śmiercią. Z jednej strony ulicy Torowej jest pas zieleni, z drugiej zabudowania. Wśród drzew i krzewów mieszkają dzikie zwierzęta. Te bardzo często przekraczają ulicę w drodze do okolicznych ogrodów, których właściciele zostawiają dla nich wodę i różne smakołyki. I bardzo często tej przeprawy nie przeżywają. Ulica jest krótka, są na niej progi zwalniające, ale kierowcy i tak potrafią rozwijać tu szalone prędkości. Przede wszystkim kurierzy firm mających siedziby w okolicy. Mówi Radiu Centrum jeden z inicjatorów umieszczenia tabliczek przypominających kierowcom, że nie są jedynymi użytkownikami dróg. A pomysł umieszczenia tabliczek z jeżami i wiewiórkami ma bardzo osobisty charakter. W moim ogrodzie kilka miesięcy temu zamieszkała wiewiórka, która wiosną urodziła trzy małe. Miały u nas miski z wodą i oczywiście jakieś smakołyki. Niestety wszystkie młode zginęły pod kołami samochodów. O ostatniej przejechanej wiewiórce powiedzieli nam sąsiedzi. Przyszli i zapytali, czy przypadkiem na ulicy nie leży nasza. Niestety to była ona, mówi mężczyzna. I tak wśród mieszkańców narodził się pomysł tabliczek, apelu do kierowców o zwolnienie i uszanowanie tego, że na drodze nie są sami. Oprócz innych kierowców także są piesi i właśnie zwierzęta. Inicjatorzy akcji liczą, że dotrą do najbardziej opornych, zmechanizowanych użytkowników osiedlowych dróg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Leśne brzmienie to tytuł koncertu, na który zaprasza Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie. Odbędzie się dziś pod Wiatą na Placu Podworskim.
6: Miłośnicy muzyki i przyrody będą mieli wyjątkową okazję spędzić letnie popołudnie w niezwykłej atmosferze. Wystąpi Orkiestra Uniwersytecka Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod dyrekcją Mateusza Sibilskiego. Wysłuchamy utworów różnorodnych, znanych i mniej znanych, ale związanych z lasem, z leśnictwem, z przyrodą i z naturą, ponieważ Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie między innymi sprawuje mecenat właśnie nad twórcami, artystami zajmującymi się lasem i leśnictwem.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Początek koncertu o 16:00, wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Za 9 minut będzie godzina 14, a w wiadomościach o nowych oficerach blisko 600 oficerów złożyło przysięgę w Warszawie, a wiadomo, że jak przysięga, to jest poważna sprawa. O tym między innymi punktualnie o godzinie 14 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Gesso.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę więcej słońca w sobotnie popołudnie i nieco cieplej niż o poranku. 22 dziś maksymalnie w naszym regionie, ale chłód też spowodowany przez wiatr, więc odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Korzystajmy z tej temperatury, bo synoptycy twierdzą, że upały wrócą. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Stery radiowe przejmuje Mariusz Bazela, który będzie tutaj dzielił i rządził muzyką i nie tylko. Tomek Michalak, cześć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach, powodem wiatr i wysokie fale. Blisko 600 nowych oficerów złożyło przysięgę w Warszawie. Rosyjscy i białoruscy zawodnicy wciąż będą wykluczeni ze startów lekkoatletycznych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach na polskim wybrzeżu. Powodem są dzisiejsze wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zamkniętych jest ponad 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce, w tym w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rogowie, Dźwierzynie, Wózce, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach i Krynicy Morskiej. Z powodu wysokich fal i silnych porywów wiatru czerwone flagi wywieszono także na trzech gdańskich kąpieliskach: Sobieszowo, Orle i Świbno. W Warszawie odbyła się promocja prawie 600 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski. To żołnierze, którzy właśnie ukończyli studia i dołączają do polskiego wojska. Dziś złożyli przysięgę w obecności rodziców i przyjaciół.
5: Wierny przysiędze wojskowej!
6: Wierny przysiędze wojskowej!
5: Świadom godności oficera Wojska Polskiego składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
4: Przyjęcie oficerskich szlifów to wielki przywilej, ale przede wszystkim ogromne dożywotnie zobowiązanie wobec narodu i państwa, tak napisał w liście do oficerów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumy mężczyzn i kobiet w stolicy Iranu, Teheranie, żegnają najwyższego przywódcę Ayatollaha Alego Chemeneiego, który zginął w lutym tego roku w czasie amerykańskich nalotów. Trwa publiczna część uroczystości i modlitwy w centrum miasta. Według szacunków w trakcie 6 dni uroczystości pogrzebowych przywódcę pożegna nawet 15 milionów osób. CNN twierdzi, powołując się na ekspertów, że wybór daty pogrzebu zbieżnej z amerykańskim Dniem Niepodległości ma być czytelnym sygnałem politycznym dla Amerykanów, przypominającym, że Irakijczycy nie zapominają. Rada Światowej Federacji Lekkoatletycznej przedłużyła zakaz udziału zawodników z Rosji i Białorusi w zawodach pod jej egidą. World Athletics zwróciła przy tym uwagę na drastyczny wpływ wojny na ukraińską lekkoatletykę, w tym na obiekty sportowe. Lekkoatletyka to jedna z niewielu dyscyplin, która wciąż stanowczo podchodzi do zakazów startu sportowców z Rosji i Białorusi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Tydzień temu chroniliśmy się przed upałem, zapraszaliśmy do piekła i mówiliśmy o tym, jak się zachować w te bardzo gorące, aż nadto dni. Dziś natomiast możemy sobie po prostu wyjść gdziekolwiek na spacer, no bo temu pogoda nam dzisiaj służy. Najbliższe dni będą właśnie takie trochę wieczne, trochę chłodniejsze, nieco deszczowe, ale na wszystko mamy przecież receptę. Radio Centrum, Mariusz Bazala, witam serdecznie i zapraszam na nasze sobotnie spotkanie. Yeah.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: To jest tylko rock and roll i tak od ponad 60 lat Mick Jagger, Keith Richards i spółka The Rolling Stones. Na zegarze już 14:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mijają miesiące, konsekwencji nie ma. W tym serwisie także o tym, jak będzie świętować Kobyla Góra i o rejsach po ostrowskich piaskach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mijają 2 miesiące od obywatelskiego zatrzymania przez świadków na stacji benzynowej w Brzezinach pijanego kierowcy. Od przeszło 3 tygodni znane są już oficjalne wyniki badań krwi 44-latka, który 3 maja prowadził samochód mając we krwi 2,8 promila alkoholu. Mimo to starosta kaliski Jan Adam Kłysz wciąż nie wyciągnął konsekwencji służbowych wobec swojego podwładnego. Pozostaje pytanie, dlaczego?
3: W przestrzeni medialnej niemal od razu pojawiły się doniesienia, że zatrzymanym 44-latkiem jest sekretarz powiatu kaliskiego. Bezpośrednio po zdarzeniu idzie na urlop, który trwa finalnie kilka dni, po czym wraca do pracy. Już wtedy Radio Centrum pytało Jana Adama Kłysza, starostę kaliskiego, o konsekwencje wobec swojego podwładnego. Odpowiedź?
4: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów. To są prawa konstytucyjne każdego człowieka. Każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje.
3: 10 czerwca policja informuje media o wyniku badań krwi 44-latka. 2,8 promila alkoholu to zdecydowanie powyżej normy. Wówczas Radio Centrum ponownie zgłosiło się do starosty kaliskiego o komentarz.
5: To działo się poza godzinami pracy urzędu, w czasie prywatnym osoby, która została tam zatrzymana. Oczywiście ja przeprowadziłem rozmowę z panem sekretarzem. Ta rozmowa nie była oczywiście przyjemna.
6: A umówiliście się tak, że w momencie, kiedy on otrzyma te wyniki badań, to pana poinformuje?
5: Nie umawialiśmy się, ponieważ nie wiem, jaka jest to procedura. Nie wiem, w którym momencie to nastąpi. Na pewno w momencie, w którym otrzymam oficjalne dokumenty, na pewno będę musiał i będę zobowiązany i będę chciał podejmować stosowne decyzje.
3: Za jazdę pod wpływem alkoholu 44-latek odpowie przed sądem. Ale jeśli już teraz wszystkie okoliczności wskazują na karygodne zachowanie sekretarza powiatu kaliskiego, to skąd ta zwłoka w podjęciu decyzji? W piątek próbowaliśmy uzyskać odpowiedź na to pytanie od Jana Adama Kłysza.
4: Wydałem już tyle komentarzy w tej sprawie. Tych komentarzy nic się nie zmieniło. Sprawa jest nieustająco w tym całym toku. W związku z tym już dzisiaj nie mam nic więcej do powiedzenia. Co powiedziałem pani rektor Agnieszce Salczek z Radia Centrum, o czym państwo informowaliście społeczeństwo, to podtrzymuję. Proszę skorzystać z tego wywiadu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam.
3: Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Aż prosi się o muzyczną dedykację. Mika!

0: śpiewał Sławomir.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: W ten weekend Kobyla Góra będzie świętować. 4 i 5 lipca nad zalewem Blewąska odbędą się tegoroczne Dni Kobylej Góry.
2: Będzie jak zawsze się dużo działo. Będą koncerty, będzie wesołe miasteczko, wiele punktów gastronomicznych. Jeśli chodzi o nasze koncerty, w sobotę zagra dla Was Nowator oraz Łydka Grubasa, a w niedzielę zagra dla Was Tymek i zespół Łobuzy. Oczywiście nie zabraknie naszych lokalnych artystów, dlatego serdecznie Was zapraszam. Zabierzcie swoje rodziny, znajomych i widzimy się 4-5 lipca na imieninach Kobylej Góry. Do zobaczenia.
0: A zapraszał Wiesław Berski, wójt gminy Kobyla Góra. Dzisiejsze świętowanie rozpocznie się o 16, natomiast jutrzejsze atrakcje startują o 15.
3: Warto się wybrać.
0: Na rejs żeglówką po ostrowskich piaskach w tę niedzielę i przez każdą kolejną do końca wakacji ostrowianie mogą złapać trochę kontaktu z wiatrem i wodą i popływać po zalewie jachtem Sigma 600 Club. Pojazd zakupiono w 2022 roku w ramach ostrowskiego budżetu obywatelskiego. Z atrakcji może skorzystać każdy bez względu na wiek czy wcześniejsze doświadczenia żeglarskie. Aby popływać po piaskach Szczygliczka, wystarczy przyjść nad zalew i zgłosić swoją chęć udziału bezpośrednio u sternika.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Wczoraj wieczorem to nagranie otwierało odliczanie kolejnego notowania listy przebojów Top 30. Na miejscu 30 jako nowość pojawiła się Sienna Spiro i jej Material Lover. Wśród nowości także Jasiek Piwowarczyk, Mrozu, Dawid Kwiatkowski, Margaret i najwyżej notowana nowość na miejscu 9. Wczoraj Dawid Podsiadło i Błysk, a stawce ponownie przewodzi męskie granie orkiestra i utwór zatytułowany Nareszcie.
1: Reklama.
2: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
1: Więcej na cks.kalisz.pl. Reklama.

Nie ma nas na tegorocznym mundialu, nie ma polskiej reprezentacji, więc musimy się emocjonować meczami innych drużyn. 1/8 finału dzisiaj się rozpoczyna dwoma meczami. Już nie ma pierwsza F z trzecią J, tylko po prostu 1/16 finału odpowiedziała na wiele pytań. Pierwsze pary dzisiaj o 19:00 Kanada gra z Marokko, natomiast o 23:00 Paragwaj, dzielny Paragwaj zmierzy się z Francją. Te mecze będzie można sobie dzisiaj obejrzeć. Noce nieupalne, więc pełen komfort dla wszystkich kibiców dobrej piłki na najwyższym światowym poziomie. Już tylko 10 minut pozostało do 15:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Stopień po stopniu zbliżamy się do dzisiejszego maksimum. Teraz 21 na termometrach. Zachmurzenie jest umiarkowane. Są też przejaśnienia. No i w ciągu dnia nie ma mowy o deszczu, o którym nieśmiało wspominają prognozy, jeśli chodzi o noc z soboty na niedzielę, ale prognozom na niedzielę przyjrzymy się za kilka godzin.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne są alerty. Papież na włoskiej Lampedusie zachęca, by w migrantach dotrzeć ludzi. Amerykanka odebrała Polsce rekord świata we wspinaczce sportowej. Agnieszka Trajnowska-Bis. Niebezpiecznie nad polskim morzem. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają dziś na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Jak mówi ratownik Piotr Synowiec, z Wopru nie można bagatelizować koloru flag.
4: Bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga. Ta czerwona flaga może oznaczać w wielu przypadkach na przykład niezdatność wody, ale też może być tak, że ratownicy na przykład prowadzą działania ratownicze w tym momencie i też nie wchodzimy do wody.
3: W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie i Pobierowie. Natomiast w województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Rowach, Łebie czy we Władysławowie. Europa może zmierzyć się całościowo z kryzysem migracji. To słowa papieża Leona XIV, który przebywa na Lampedusie. To włoska wyspa, na którą w ostatnich latach przybyły setki tysięcy migrantów z Afryki. Papież wezwał, by patrzeć na nich przede wszystkim jak na ludzi.
5: Europa posiada wyjątkowy potencjał wynikający z jej historii i kultury, a zarazem również odpowiedzialność za swoje położenie geograficzne. Europa jest w stanie stawić czoła kryzysowi migracyjnemu. Chodzi o zdolność do przyjmowania, ochrony i integrowania migrantów.
6: Promovere e integrare i migranti.
3: Papież podkreślił, że pomoc, współczucie i miłosierdzie nie może znać granic. Amerykanka Emma Hunt ustanowiła rekord świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie. Wynikiem 5 sekund i 99 sekundy jako pierwsza kobieta złamała granicę 6 sekund. Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 roku w czasie Mistrzostw Świata w Seulu osiągnęła czas 6,3 sekundy. Dziś kończąca w tym sezonie karierę Mirosław w finale popełniła falstart i została sklasyfikowana na 4. pozycji, ale Natalia Kałucka zajęła 2. miejsce. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji, a rekordowa Amerykanka była ostatecznie 3. Zawody rozegrano na krakowskim rynku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak sami słyszeliście, w Krakowie ludzie to się mocno windują. Oj, mocno, 3 minuty po godzinie 15.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
10: Telefon 196-23.
9: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz i już osiągnięty cel.
10: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

0: to jest nowa propozycja od Sarsy, czy będziemy się pamiętać, także w strefie propozycji do listy przebojów top 30. Trudno sobie wyobrazić urlopowe, wakacyjne weekendy bez estrad folkloru. Kolejna rozpocznie się już jutro. Tym razem zapraszamy do Koźminka. Park przy dworze w Koźminku będzie świadkiem kolejnej tegorocznej odsłony właśnie estrady folkloru. Jak zwykle śpiewacy, tancerze, muzycy ludowi z południowo-wschodniej Wielkopolski zaprezentują się publiczności. Nie zabraknie spektaklu o zwyczajach ludowych, tradycyjnych tańców, no i regionalnych strojów. To wszystko będzie można jutro podziwiać od godziny 16. Organizatorami estrady są Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Rozpoczęcie tej imprezy jutro o godzinie 16, a wstęp na nią jest oczywiście wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Wideo w Radiu Centrum, którego nie widać, ale po prostu dobrze słychać. Już 15:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Prace konieczne, ale utrudnienia spore. W tym serwisie także o wehikule czasu, który pojawi się jutro w Russowie, a w sporcie polscy koszykarze zdemolowali rywala.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kierowcy jadący drogą krajową nr 25 między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim muszą uzbroić się w cierpliwość. Od kilku dni na trasie prowadzone jest koszenie pasa drogowego, które powoduje utrudnienia i tworzenie się korków w obu kierunkach. Do redakcji Radia Centrum napływają sygnały od słuchaczy, którzy zwracają uwagę, że prace zbiegły się z niedawnymi utrudnieniami związanymi z sygnalizacją świetlną przy Galerii Ostrowia.
3: Zwróćcie uwagę na drogę między Kaliszem a Ostrowem. Permanentnie od kilkunastu dni jest zaprawiona sygnalizacja w Ostrowie przy Galerii Ostrowia, a jednocześnie dzisiaj w piątek muszą wycinać na tej zupasmówce trawę, która jest tutaj koło Fabianowa. Jest korek między Ostrowem a Kaliszem permanentny w obie strony. Czy nikt nie liczy kosztów i czasu ludzi, którzy stoją w korkach? No przecież to trzeba mieć naprawdę nie po kolei w głowie. Miłego dnia, pozdrawiam.
2: Alarmuje słuchacz Radia Centrum. Jak wyjaśnił Radio Centrum Jakub Wojtysiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Kaliszu, prace są elementem bieżącego utrzymania drogi.
4: Chwilowo może dojść faktycznie, gdzie ciągnik do ciągnika się zbliża i one są w odstępie 100 metrów i chwilę pojazdy są przytrzymane, nie mogą ominąć te ciągniki, ale już zgłaszałem to operatorom, żeby po prostu jeździli w jak największych odległościach, żeby łatwiej było je ominąć. Ja nie wstawię tutaj tablicy sygnalizacyjnej z przyczepką i busem, no bo to jeszcze więcej po prostu spowoduje korek.
2: Drogowcy szacują, że koszenie na odcinku Kalisz-Ostrów potrwa jeszcze do połowy przyszłego tygodnia. Maszyny pracują zazwyczaj od około godziny 7:30 do 14:15, w zależności od pogody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że z tej trasy korzysta każdego dnia blisko 17 tysięcy pojazdów, a prowadzone prace mają poprawić bezpieczeństwo i utrzymanie pasa drogowego.
1: Warto się wybrać.
2: Trzymajmy kciuki za pogodę, bo jutro sporo wydarzeń w plenerze. W dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie odbędzie się Niedziela u Niechciców. W tym roku wehikuł czasu przeniesie nas w klimat lat międzywojennych, a był to szczególny czas dla pisarki, bowiem wtedy powstawała powieść Noce i Dnie.
5: Zaczynamy o godzinie 15:00 koncertem poetyckim Agaty Grzyśkiewicz. Sama sobie napiszę tę rolę. O 16:00 pokaz międzywojennej mody zaprezentuje Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu Krynolina. O 17:00 Kataryniarz Bydgoski Marcer prowadzi nas w atmosferę tych lat przebojami w sentymentalną podróż. 18:00 Warszawska Kapela Stargówka i potańcówka z muzyką lat 20. i 30.
2: Powiedziała Radio Centrum Renata Ziętek, kierowniczka dworku. Oprócz programu artystycznego na gości będą czekać stoiska z rękodziełem, wystawa Świat Starych Zabawek, w Spichlerzu rejsy łódką, pokaz retro aut oraz strefa relaksu. Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano warsztaty. Organizatorzy zachęcają gości do przybycia w strojach i dodatkach z epoki. Wszystkie atrakcje dostępne w cenie biletu do dworku. 5 zwycięstw w 5 meczach to bilans reprezentacji Polski koszykarzy w pierwszej fazie kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. W sztabie szkoleniowym kadry jest trener Stali Andrzej Urban, a kapitanem biało-czerwonych jest pochodzący z Ostrowa Mateusz Ponitka.
6: W piątkowy wieczór reprezentacja Polski koszykarzy zdemolowała wręcz w Wiedniu osobioną Austrię aż 123-77. Różnica 46 punktów to koszykarski nokaut, a wynik czwartej kwarty 42-20 pokazuje dobitnie różnicę klas i świetną grę w ofensywie podopiecznych trenera Igora Milicicia. Jednym z jego asystentów jest Andrzej Urban, na co dzień szkoleniowiec Stali Ostrów. Kapitan polskiej kadry Mateusz Ponitka w ciągu 15 minut zdobył na 78% skuteczności 18 punktów. Do osiągnięć statystycznych dołożył 7 zbiórek, 5 asyst i 2 przechwyty. Polska jest jedną z 3 europejskich drużyn niepokonanych w kwalifikacjach Mistrzostw Świata, a w poniedziałek o 18:00 w Tauron Arenie w Krakowie meczem z Holandią biało-czerwoni zakończą pierwszy etap kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Mundial goni mundial, trwa piłkarski, w przyszłym roku koszykarski, no i przeżyjemy raz jeszcze Katar. Miejmy nadzieję, że właśnie z naszym polskim udziałem, polskiej reprezentacji. 25 minut pozostało do godziny 16:00, sobotnie popołudnie, z Radiem Centrum, radiem na wakacje.

0: ona po prostu to ma. Céline Dion, bonjour, pardon, merci. To jej nowe nagranie, także w propozycjach do listy przebojów top 30. I przy okazji tej piosenki przypomniałem sobie nagle, że przecież dzisiaj rozpoczyna się 113. Tour de France. Wielka pętla, wielkie ściganie przez 3 tygodnie.
1: Reklama. Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Nieco więcej przejaśnień i to od razu ma odbicie na termometrach. Teraz 22 stopnie i to jest maksymalna wartość przewidziana prognozą dla naszego regionu. Na barometrach 1020 hektopaskali, nie ma szansy na deszcz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minę
2: 16.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Z powodu wypadku zator drogowy na autostradzie A6. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie konwencję programową. Sezon urlopowy rozkręca się. Warto zadbać o siebie i samochód przed wyjazdem na wakacje. Podpowiadamy jak. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią. Policja apeluje o kontakt do każdego, kto może mieć informacje na temat zdarzenia. Zator drogowy na autostradzie A6 i ekspresówce S3 między węzłami Szczecin, Kijewo i Klinijska. Korek jest w obu kierunkach. Na Szczecin-Berlin sięga ponad 5 km. A w kierunku na Gdańskie i Świnoujście blisko 7 km. Przyczyną zatoru jest kolizja z udziałem 3 samochodów, do której doszło przed południem na 27 km autostrady A6. W Warszawie trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, rodzina, edukacja, demografia. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek tłumaczy, że program partii zakłada odejście od ideologii w polskiej edukacji, walkę z kryzysem demograficznym i ulgi podatkowe dla rodzin.
5: Dwa ważne dokumenty. Pierwszy to jest, szanowni państwo, deklaracja wartości, które leżą u podstaw życia każdego normalnego społeczeństwa. A drugi to jest pakt dla Rzeczypospolitej. 10 punktów programowych, które docelowo chcemy zrealizować.
4: Dzisiejsza konwencja programowa PiS to kolejne spotkanie z cyklu Myśląc Polska Alternatywa 2.0. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Na dobre rozkręca się sezon urlopowy i wyjazdy samochodem na wakacje. O czym warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne, ładowarki. Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z WORT-u w Łodzi.
6: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, to wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
4: Dobrze jest też zjechać z drogi, choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. I see you.

0: Niedziela u Niechciców to kolejna z cyklicznych imprez odbywająca się tym razem właśnie w Russowie w dworku Marii Dąbrowskiej. Zapraszamy jutro, początek Niedzieli u Niechciców od godziny 15. Rozpocznie się on koncertem poetyckim Agaty Grześkiewicz, a o 16.00 pokaz międzywojennej mody. Później kolejne atrakcje Niedzieli u Niechciców. To wszystko jutro właśnie w Russowie. Organizatorzy zachęcają gości do przybycia w strojach i dodatkach z epoki. Wszystkie atrakcje dostępne są w cenie biletu do dworku, a ze szczegółowym programem tego wydarzenia można się zapoznać na naszej stronie RCFM.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Alex Warren i jego nowe nagranie zatytułowane Passenger. Minęła 16:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielka inwestycja pod znakiem zapytania. Malutki kościółek, wielka historia, teraz dostępna częściej. W sporcie Mistrzostwa Par w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mniejszościowy akcjonariusz Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego zaskarżył uchwałę dotyczącą umowy na realizację największej inwestycji w historii ostrowskiego samorządu. OZC uspokaja jednak, że budowa 4 kogeneracyjnych źródeł energii nie jest zagrożona i złożył już odwołanie do sądu.
3: Spółka Theon Energy to mniejszościowy akcjonariusz Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego, który w październiku ubiegłego roku w kontrowersyjnych okolicznościach przejął około 48% akcji OZS-u. Już po zmianie struktury własnościowej Ostrowska spółka podpisała umowę na budowę kosztem niemal 732 milionów złotych czterech silników kogeneracyjnych do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej dla Ostrowa Wielkopolskiego. Docelowo ma to skutkować obniżeniem cen ciepła dla użytkowników miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonawcą tej strukturalnej inwestycji została spółka Getek Energia. Kilka dni temu pojawiła się jednak informacja, że Theon wystąpił z pozwem do sądu o uchylenie procedury pozwalającej na realizację tej umowy. Sąd Okręgowy w Łodzi udzielił zabezpieczenia procesowego, zakazując OZS-owi podejmowania kolejnych umów przy tej inwestycji. Ta decyzja wiąże ręce ostrowskiej spółce, ale nie wpływa na ważność uprzednio zawartej umowy z wykonawcą silników kogeneracyjnych. Zabezpieczenie nie dotyczy bowiem spółki Getek, która pozostaje zobowiązana do realizacji inwestycji z uwzględnieniem przyjętych terminów i obowiązków wykonawcy. W ocenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego powództwo jest bezzasadne i pomija istotne okoliczności faktyczne. Spółka złożyła już obszerne, liczące kilkaset stron odwołanie od decyzji sądu. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zwiedzając rezerwat archeologiczny na Zawodziu w Kaliszu, można zajrzeć do zabytkowego i jedynego w mieście drewnianego kościoła świętego Wojciecha. To niewielka świątynia należąca do parafii świętego Gotarda, zazwyczaj otwierana kilka razy do roku przy okazji uroczystości kościelnych. W czasie zeszłorocznych przygotowań do odbywającego się na Zawodziu jarmarku archeologicznego jego organizatorzy spotkali się z biskupem kaliskim Damianem Brylem i wtedy narodził się pomysł, by kościół otwierać częściej.
4: W woli inicjatywy księdza biskupa powstał pomysł, żeby może jakąś furtką połączyć kościół świętego Wojciecha z rezerwatem i umożliwić go do zwiedzania, ponieważ on przechodził na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo konkretne prace renowacyjne, zarówno z zewnątrz, ale też wewnątrz. Cała polichromia została odnowiona, podłogi zostały odświeżone, czy wręcz wymienione i faktycznie dobrze byłoby móc to pokazać turystom, jako muzeum. Dysponujemy do niego kluczami i w miarę naszych możliwości będziemy ten kościół otwierać i zwiedzając rezerwat archeologiczny w Kaliszu Zawodziu będzie można też sobie zwiedzić w cenie biletu ten kościółek świętego Wojciecha.
2: Powiedział Radio Centrum Michał Antoniak z rezerwatu archeologicznego na Zawodziu. Zwiedzić wybudowany w 1798 roku kościół można w każdą niedzielę od początku czerwca do końca października. Świątynia otwierana jest o godzinie 11 i 15. Ten weekend w Ostrowie sportowo upłynie pod znakiem speedrowera. Wszystko za sprawą rozgrywanych Mistrzostw Polski Par Klubowych w tej dyscyplinie sportu na torze zlokalizowanym przy Stadionie Miejskim przy ulicy Piłsudskiego.
5: To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu dla Ostrowskiego Stowarzyszenia Omega, które jest organizatorem zmagań. W sumie odbędzie się aż 6 turniejów w różnych kategoriach. Zmagania w sobotę o 13:30 otworzy kategoria Master z udziałem 7 duetów, w tym gospodarzy. O 15:30 pod taśmą startową ustawią się kadeci. Tutaj w szranki stanie aż 9 par. O 18:15 zaplanowano najważniejszą rywalizację weekendu w najbardziej prestiżowej kategorii Open z udziałem 9 par, w tym oczywiście Sito Drogo Megi Ostrów. W niedzielę ciąg dalszej rywalizacji. O 11:00 rozpoczną się zmagania w kategorii Młodzik z udziałem także 9 duetów. O 14:00 o medale powalczą kobiety. Tutaj będziemy mieli 6 par, w tym oczywiście Ostrowianki. Na koniec mistrzowskich zmagań w parach w niedzielę o 15:30 o miano najlepszego duetu powalczą juniorzy. Wstęp na wszystkie zawody dla kibiców jest wolny. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Kasia Górcewicz przedstawiała dzisiaj serwisy lokalne. Jutro zaczynamy pierwszym o 9:30. Teraz do 17:26.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

Nowoczesny superkomputer Opta zaktualizował przewidywania, jeśli chodzi o przebieg mundialu. No i kto, która drużyna znajduje się wśród faworytów? Najwięcej szans na zdobycie mistrzostwa ma Francja. Na drugim miejscu znajduje się Argentyna, dalej Hiszpania oraz Brazylia. To przy okazji mundialu. Teraz zagrajmy sobie Die Die, to Shakira i Burna Boy.

I Won't Let You Go to James Morrison. Właśnie zakończył się Wimbledon dla Igi Świątek. W trzeciej rundzie Wimbledonu Iga przegrała z Aleksandrą Ealą w dwóch setach. Po tej breaku 7-6, w drugim secie 6-2. Iga wpadła w korkociąg przeciętności i od jakiegoś czasu nie może się z niego wydostać.

0: Reklama.
1: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Ain't Nobody Loves Me Better to Felix Yen i Jasmine Thompson.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
0: Na termometrach 22 stopnie to jest dzisiejsze maksimum, więcej nie będzie. Na niebie sporo chmur, ale również przejaśnień. No i stąd ta temperatura dzisiaj na takim poziomie. Na barometrach 1020 hektopaskali. Powiewa wiatr, ale są to dobre warunki do tego, żeby wyjść, pospacerować, popatrzeć na to i owo, albo ewentualnie skorzystać z wielu atrakcji kulturalnych, które mają miejsce w regionie. O jednej z nich będziemy mówić za kilka minut.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 17.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie żyje były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. Szefowie MSZ-u i obrony mają przecieki o planowanej prowokacji Rosji. Zaskoczenie w Londynie. Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów. W drużynie ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów. O jego śmierci poinformował Polski Związek Narciarski. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków, przekazała federacja w internetowym komunikacie. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony potwierdzili na wczorajszej konferencji, że do Polski trafiły doniesienia amerykańskich służb o planowanej przez Rosję prowokacji zbrojnej. Rosjanie mają rozważać dokonanie prowokacji z użyciem dronów bądź rakiet balistycznych na terenie krajów wschodniej flanki NATO, w tym także Polski. Opozycja słowom rządu nie wierzy, zarzucając próbę odwrócenia uwagi od sytuacji w kraju, o czym Ben O'Connor.
4: Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że do Polski trafiły informacje o możliwej prowokacji ze strony Rosji.
5: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
4: Były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński, pytany o to, czy w razie kryzysu opozycja będzie mówić jednym głosem z rządem, zarzuca rządowi próbę odwrócenia uwagi od wewnętrznych kryzysów.
6: To jest pewnie na użytek bieżącej polityki zasłaniania tej afery, która w tej chwili prowadzi w prostej linii do upadku tego rządu.
4: Według doniesień brytyjskiej prasy Rosja miałaby rozważać dokonanie prowokacji zbrojnej w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o pełnoskalową interwencję zbrojną, a o formę prowokacji.
3: A jeśli chodzi o aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, to tam zmieniono już radę nadzorczą i zarząd, a premier Donald Tusk nie kryje, że oczekuje, że podobne standardy powinny wprowadzić inne miasta w swoich miejskich spółkach.
7: Wiadomo, to budzi podejrzenia.
3: W Warszawie przez aferę dwie prezydentki straciły stanowiska, a minister zdrowia i szef NFZ-u do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu, odpadła w trzeciej rundzie tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Tenisistka reprezentująca Kazachstan przegrała z Belgijką Elis Mertens.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Iga Świątek też odpadła, z pewnością będziemy o tym mówić w serwisie o 18. I teraz 3 po 5 po południu, jak zwykle w sobotę, od tego momentu aż do północy. Hity ponad czasem.

0: hity ponad czasem i nieśmiertelny taniec w słońcu zespołu Kombi. Spacer w słońcu, taniec w słońcu, koncert w słońcu, tak też może się zdarzyć, szczególnie dzisiaj na krotoszyńskim rynku. Więc wiec to kolejna odsłona tej imprezy. Kilka słów o tym, jaka aura panuje w Krotoszynie i czy będzie sprzyjać dzisiejszym występom. O tym Karolina Romke prosto z Krotoszyna. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć. No mam nadzieję, że będzie sprzyjać. Jest ciepło, jest słońce, nie jest za gorąco. Dla tych, którzy zawsze marudzą, mówiąc o pogodzie, to od razu mówię, że pogoda jest idealna na festiwal. Mogłoby być nas więcej, ale ja myślę, że dopiero się ludzie zbierają, już są pod sceną, a to dlatego, że krotoszyński rynek, jak wspomniałeś, opanuje muzykę już za kilka chwil. Dzisiaj trzy koncerty. Za moment klubowy duet z fajną klubową muzyką, więc jeżeli preferujecie takie rytmy, to zapraszam Rad Crew. Już się rozkręca, już powoli będą zaczynać, więc oni jako pierwsi na start. Później nieco zmienimy rytmy, bo na krotoszyńskiej scenie będzie mocniejsze uderzenie. To będą pasjonaci z korzeniami z Krotoszyna i to będzie metalowo, tutaj będzie rockowo, będzie naprawdę spora energia, która mam nadzieję wam się mocno udzieli. To zespół Ojciec and Son, i oni będą tutaj rozkręcać naprawdę mocno scenę, a po nich na finał koncertowo będzie kapela, którą znacie doskonale także z dużych polskich festiwali, jak Off Festival, jak Open Air, więc Wonky One, ci zamkną na stanie koncerty. Tutaj także sporo energii, barwnie, zupełnie inna muzyka, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A już na finał, dla tych, którzy będą mieć już hałasu nadto, słuchawki, czyli Silent Disco, to impreza modna już w wielu miastach, więc będzie można sobie te słuchawki ogarnąć tutaj i na trzech różnych kanałach posłuchać sobie takiej muzyki, na jaką macie ochotę. Zapraszamy nie tylko tych z Krotoszyna, ale także i z Kalisza, z Rychowej, z Ostrowa Wielkopolskiego. Gdzie jesteście, wpadajcie, bo jest naprawdę przyjemne. Jest to festiwal, który jest zupełnie bezpłatny, więc tym bardziej korzystajcie. Ja tu zostaję i mam nadzieję, że zobaczę was licznie już za kilka chwil. Serdecznie zapraszam.
0: Karolina Romke prosto z Krotoszyna. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o Silent Disco, to jeśli chodzi o słuchawki, to macie do wyboru trzy różne gatunki muzyczne, a więc na pewno się będzie można mocno pobawić. Krotoszyn. Więc wiedz.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama.

0: Owies i Żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
1: Reklama.
2: Pewnie, że są takie piosenki, które nierozłącznie kojarzą nam się z wakacjami z lat przeszłych. I pewnymi miejscami.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken I. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
4: Za 16 minut będzie godzina 18. Wiele się dzieje w czasie lipcowych weekendów, także w Kaliszu. Dzisiaj warto o tym wspomnieć. Ósmy już kaliski półmaraton nocny, Bursztynowa Helena. Jego początek biegu o godzinie 22 na dystansie 21 km będzie wiódł oświetlonymi ulicami Starego Grodu nad Prosną, między innymi obok Katedry Świętego Mikołaja, Teatru Bogusławskiego, Kaliskiej Starówki i Mostów nad Prosną. Limit uczestników zwiększono w tym roku do 1000 osób i to już jest sporo, będzie się działo. Oczywiście nie można samemu sobie tak wyjść i dołączyć, bo prawdopodobnie lista uczestników jest już po prostu zamknięta, ale można wyjść na wieczorny spacer i pooglądać, podopingować tych, którzy dzisiaj będą łamać swoje limity. A będzie chyba o to łatwiej niż byłoby tydzień temu. No, tydzień temu wiadomo, jak było skwarno i upalnie nawet o 22. Natomiast dzisiaj no, temperatura jest znacznie bardziej sprzyjająca uczestnikom takiego półmaratonu i takiemu wysiłkowi. A więc mocno trzymamy kciuki. Za wszystkich biegaczy mocno gratulujemy. No i po prostu wytrwałości i oby do mety. A oto takie jest polskie wspomnienie sprzed 20 kilku lat. Był taki duet H2O i oni chyba debiutowali tym nagraniem Zatrzymaj Mnie.

Tomasz Konfederak oraz Monika Wierzbicka. Wówczas pierwsze wcielenie duetu H2O na przestrzeni kilku lat. H2O nagrało 4 albumy. Tomasz Konfederak, ale były również inne wokalistki w H2O. Ten utwór jednak Zatrzymaj Mnie pamiętamy najbardziej i najmocniej. 10, nieco ponad minut do 18, hity ponad czasem. Jeszcze jeden rockowy numer dzisiaj.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: I Just Call to Say I Love You, Stevie Wonder. Może nie każdy wie i pamięta, że to nagranie pochodzi z filmu The Woman in Red, czyli Kobieta w czerwieni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
0: Jeszcze nocą mogą przydarzyć się przelotne opady deszczu, no i one mogą mieć również miejsce jutro. Zdaniem synoptyków zachmurzenie będzie duże, po południu większe przejaśnienia, miejscami nawet rozpogodzenia. Temperatura na podobnym poziomie 22-23 stopni, ale jednak będzie więcej epizodów z deszczem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 18. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Iga Świątek żegna się z turniejem w Londynie, odpadła w trzeciej rundzie. A wcześniej o obławie w Świętokrzyskiem na męża kobiety, która nie żyje. A także oczekiwania premiera.
4: Uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy.
3: Oczekiwania dotyczą całego kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od kilkunastu godzin w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława na 65-letniego mężczyznę. Ciało jego żony znaleziono w domu we wsi w Borkowie. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-letniej kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowana jest ponad setka policjantów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
5: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w rejonie Sitkówki, także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną. To, co może zwrócić uwagę na tego mężczyznę, to fakt, że nie posiada on butów ani skarpet.
3: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem między węzłem Wilkołas a Kraśnik Południe, gdzie motocykl zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna, utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Samochody kierowane są na objazd przez drogę wojewódzką do węzła Wilkołas. Premier Donald Tusk oczekuje, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
4: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
3: Premier oczekuje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości. W placówce już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. W warszawskim ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. A do wtorku minister zdrowia i szef NFZ dostali od premiera czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. W przeciwnym razie premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilos Filipin. Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego na co najmniej szóste miejsce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Cóż powiedzieć? Patrzę na zegar, 3 minuty po 18. Out of Touch, Daryl Hall i John Oates na początek tej części hitów ponad czasem.

Mówimy o tym, że dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie będzie gościł jutro po raz kolejny niedzielę u niechciców, a więc cykliczne spotkania, które mają miejsce mniej więcej o tej porze roku właśnie w tym miejscu. Początek jutro o godzinie 15:00. Wiele, wiele atrakcji, stoiska z rękodziełem, zwiedzanie dworku i skansenu, warsztaty dla dzieci i dorosłych, pyszności na słono i na słodko także. Wystawa Świat Starych Zabawek w Spichlerzu, strefa relaksu, pokaz retro aut, rejsy łódką. To wszystko w cenie biletu wstępu. Stroje i dodatki z epoki mile widziane. Wszystko rozpocznie się o godzinie 15:00. Znajdziecie szczegółowy program tego spotkania na naszej stronie rc.fm, a korzystając z tego, że hity ponad czasem, więc nie możemy sobie odmówić tej przyjemności, żeby wybrzmiało to nagranie. Niedziela u niechciców jutro, a u nas teraz od nocy do nocy. Halina Kunicka.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

Baby Jane śpiewał Rod Stewart. W kalendarzu muzycznym odnajdujemy dzisiaj m.in. rocznicę urodzin Johna Waita. Był wokalistą grupy The Babies, nagrywał solo. Jego nagranie Missing You w 1984 roku osiągnęło szczyt amerykańskiej listy przebojów, a później przez jakiś czas był wokalistą grupy Bad English. John Waite.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
3: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
0: Reklama.

0: Video Killed the Radio Star to Buggles. Do 19 niespełna 17 minut. Przypominam o tym, że dzisiaj startuje 8 kaliski półmaraton nocny Bursztynowa Helena. Start do godziny 22, stąd też trzeba się liczyć z pewnymi utrudnieniami dla kierowców, którzy przemieszczają się w późnych godzinach wieczornych i nocnych ulicami Starego Grodu nad Krosną. Trasa półmaratonu rozpoczyna się przy hali Arena i tamże się kończy. Bieg jest prowadzony ulicami Prymasa Wyszyńskiego, Graniczną, Szapocznikow, Wyszyńskiego, Wojciechowskiego, Armii Krajowej, Skłodowskiej, Kili, Aleją Wojska Polskiego, Wrocławską, Górnośląską, Śródmiejską, Aleją Wolności, Bankową, Wałem Staromiejskim, Częstochowską, Aleją Wolności, Śródmiejską, Narutowicza, Babina, Placem Kilińskiego, Warszawską, Łódzką, Szlakiem Bursztynowym, Górnośląską, Wrocławską, Aleją Wojska Polskiego, Skłodowską, Kili, Armii Krajowej, Wojciechowskiego, Wyszyńskiego, Szapocznikow, Graniczną, Wyszyńskiego. No i meta. Jeśli chodzi o ruch kołowy dopuszczony, ale w ograniczonym zakresie, to jeszcze szybciutko Aleja Wojska Polskiego, ruch w stronę obwodnicy Nowych Skalmierzyc z jednym pasem, kierunek na rondzie Westerplatte bez zmian. Wrocławska, Górnośląska po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Plac Kilińskiego, ruch tylko w ulicę Stawiszyńską, bez możliwości wjazdu w Warszawską i 3 maja. Jeśli chodzi o Warszawską, ruch w stronę centrum bez wjazdu na plac Kilińskiego. Łódzka, ruch tylko od szlaku bursztynowego w stronę warszawskiej, no i szlak bursztynowy. Dopuszczony będzie ruch pojazdów prawą jezdnią w kierunku ronda Ptolemeusza. Wszystko zabezpiecza policja, będą również barierki, informacje, więc będzie się można łatwo zorientować, gdzie nie można wjechać, a którędy można te utrudnienia ominąć. Przypominamy, półmaraton nocny dzisiaj w Kaliszu, jego start o godzinie 22. To informacje dla kierowców. Więcej informacji na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie. Wracamy do hitów ponad czasem. No to teraz Joe Cocker i Summer in the City.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Dzisiejszej nocy może miejscami popadać. Temperatura spadnie do około 13 stopni. W ciągu dnia będzie zachmurzenie duże, ale w godzinach popołudniowych więcej przejaśnień, więcej rozpogodzeń i mniej deszczu. Te przelotne opady mogą się pojawiać o poranku i przed południem. Jutro maksymalnie 23 stopnie. Wiatr będzie umiarkowany, ale w porywach może osiągać nawet 55 km na godzinę i będzie to wiatr zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 19.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Policyjna obława. Poszukiwany jest mąż zamordowanej kobiety. Dzieci w nosidełkach w górach. Toprowcy komentują. Iga Świątek i siostry Williams pożegnały się dziś z Londynem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policyjna obława za podejrzanym o zabójstwo trwa w Świętokrzyskiem. To 65-letni mąż rok młodszej kobiety, która została odnaleziona martwa. W ciągu najbliższych dni ma być przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, która wyjaśni okoliczności jej śmierci. Do zbrodni doszło w domu małżeństwa we wsi Borkowo. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN. Ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Wakacje w pełni. Góry to jedno z ulubionych miejsc na urlop Polaków. W tym okresie szczególnie tłoczno robi się w Tatrach, gdzie turyści wybierają się często całymi rodzinami. Jak bezpiecznie spędzić wakacje i o czym warto pamiętać na szlaku? O tym Katarzyna Mynarczyk.
4: Przede wszystkim o tym, że brawura w górach nie popłaca, szczególnie gdy zabiera się ze sobą małe dzieci, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny Topru.
5: Wycieczka w góry, wysokie góry z dzieckiem w nosidełku to jest naprawdę kiepski pomysł, żeby nie używać jakichś bardziej dosadnych słów. Proszę sobie wyobrazić dziecko w nosidełku nad głową taty, który idzie gdzieś wysoko i potyka się. Trzeba troszkę wyobraźni.
4: W górach nie zapominamy o odpowiednim stroju i przede wszystkim obuwiu, nawet jeśli na Kasprowy Wierch wybieramy się kolejką.
5: W sytuacji, kiedy kolejka ulegnie awarii, no musimy zejść stamtąd. Jak wybieramy się w góry, musimy być przygotowani na ekwipunek typowo górski.
4: A wychodząc wysoko w góry, pamiętać trzeba o tym, że tam miejscami mamy nawet śnieg.
3: Wypoczywającym w górach życzymy dobrej pogody. Z Londynem żegna się Iga Świątek. Polka odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Uległa w meczu z Aleksandrą Ilo z Filipin 6-7-2-6. Wimbledon opuszczają także siostry Williams, które wycofały się z gry podwójnej z powodu kontuzji kolana Sereny Williams. To kontuzja, której nabawiła się podczas meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Amerykańskie tenisistki dziś miały zmierzyć się z Kolumbijką Camilo Osorio i Argentynką Solaną Sierą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A więc dziewczyny mogą pakować rakiety i wspólnie iść na deser typu truskawki z bitą śmietaną i jakąś kawę. Szkoda, że Igi już nie ma w Londynie. 3 minuty po 19:00 hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisobatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Rycz, mała rycz z repertuaru grupy Vox Boombox, tak się nazywała ta formacja. Na zegarze 27 minut po godzinie 19. Przypominamy o kolejnej estradzie folkloru. To kolejny koncert w tym roku z tego cyklu. Tym razem odbędzie się w Koźminku, w parku przy dworze. Jutro, początek o godzinie 16, wystąpią zespoły, kapele i soliści z subregionu kaliskiego. Pogoda nie powinna pokrzyżować planów organizatorom i uczestnikom, jako że po południu więcej przejaśnień i mniej deszczu, nawet może w ogóle się nie pojawi. Także będzie można wziąć udział w tej estradzie folkloru. Przypomnę, jutro park przy dworze w Koźminku, początek o 16.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

Locomotion to OMD. 16 niespełna minut pozostało do godziny 20. Słuchacie hitów ponad czasem. Radio Centrum z Kalisza, radiem centrum, radiem oczywiście na wakacje. No i oczywiście w centrum wakacji. Pet Shop Boys, Western Girls, później pojawi się również formacja Bingo Boys, będzie Danuta, Touch My Heart. No i zaglądamy jeszcze może na Mundial, co tam słychać w meczu Kanada-Maroko. Pierwsza połowa bez bramek.

0: Reklama.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Hi, hi, hi, to Sandra. Kolejne hity ponad czasem aż do północy, tuż po serwisie z kraju i ze świata.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
0: W najbliższej nocy możliwe są opady deszczu, to tu, to tam, przelotne. Raczej nad ranem najchłodniej około 13 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, w godzinach popołudniowych większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale jutro, uwaga, są możliwe przelotne opady deszczu. Także lokalnie, gdzieniegdzie mogą wystąpić burze. Na termometrach jutro maksymalnie 23 stopnie. Wiatr będzie umiarkowany, będzie wiał, będzie zachodni i północno-zachodni, a w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 65 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 20.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ukraina zaatakowała dronami terminal naftowy w Petersburgu. Jest zakaz korzystania z rzeki Bóbr w Dolnośląskiem. Dopiero za 250 lat ma zostać odkopana kapsuła czasu, którą zakopali dziś Amerykanie z bardzo ważnej okazji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronowy na Petersburg, w wyniku którego płonie terminal naftowy w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania wideo pokazują słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. W ostatnich miesiącach ukraińskie drony coraz skuteczniej przebijają się przez systemy obrony przeciwlotniczej i uderzają w różne cele w silnie ufortyfikowanych miastach, w tym w Moskwie i Petersburgu. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska wydała zakaz korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowiec. W ostatnich dniach w zbiorniku Pilchowice i na Bobrze odłowiono kilkanaście ton martwych ryb. Rozporządzenie obejmuje zakaz wchodzenia do wody, pojenia zwierząt, amatorskiego i gospodarczego połowu ryb, a także korzystania z wód do celów gospodarczych. Ponad 200 przedmiotów trafiło do kapsuły czasu, którą zakopano w Filadelfii przy Independence Hall w miejscu narodzin amerykańskiej niepodległości. Kapsuła ma zostać odkopana dopiero w 2276 roku. Ma przedmioty ze wszystkich 50 stanów USA. Wśród eksponatów znalazły się m.in. rozłożony iPhone, butelka Coca-Coli, moneta z nanograwerunkiem konstytucji oraz prognoza AI dotycząca przyszłości Kalifornii. Ceremonia zakopania kapsuły była częścią obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilo z Filipin. Polska wspinaczka Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Made Rita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Hity ponad czasem. Radio Centrum.
1: Coffee Black.